Czy jak jutro stanę rano, czy wszystko będzie tak jak było. Zachodzi słońce do górnika, we czornych łoczach w zasie tli. Już zaczęli gruby nam zamykać, już policzone mamy dni.

powiedz nam, święto Barbaro, czemu tak się porobiło? We czornych łoczach w zasie tli już policzone mamy dni.

I przyszedł Józio i przyniósł pączki. Zgłupiał z tymi pączkami, czy co? I całuje te rączki, całuje te rączki. No wiadomo, damy, ty bywają głodne. Ale chcesz zdobyć serce, to z pączki?

proszę państwa, Józio, to nie byle bęta. Kipek wariat, to przyniemnięta. Często w żółtych butach bywa i w tym smokingu, na dane cingu z nią. Pani Andziasze zemglała, kiedy w Adrii ją spotkała. Zyzowała, na nią wściekła. A co ta rzekła? Pardon, z paru obcych językach, dziś panna Andzia ma wychodnę.

I przyszedł Józio, przyniósł alpagę, bo chciał zobaczyć panienki nagie. Wiadomo, damy bywają głodne, chcesz dobyć serce z alpagą, wal. Więc dziś rozrywam.